0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusondesa mafoni mumbuto izo izi, zvinaitisa kuti nzero na ndirwe yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti ubve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabalangozi ikuru, nadyano, ungatulipaduze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza kupinyu hako munguwedoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usati watata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pinabalangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasonsika na munjanji, zida nyangara. Futi, zinabala kunongwa na ukwizirika kwa male na kalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mkomboyo. Ungaona zinu kuti zingafungirika kuti penango zabiwa. Fona, pa 84, 31. 11, 0 sasenta, nkabe, pa 84, 33, 17, 14, 6, nene, fonaju basi, pa 84, 32, 098, 72. Kukalika ni chuchinu cha kutoma, usaite kuti kuchedza pafoni kukie hese, chenka ngozi ya kupimwa na komboyo, kubatamushi midziyo na jwensi tunasunisiko na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu rache. Kaminyu jdiferu di Mosambiki, mukwanza maoneri hematwa.
0: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

kwemba kwenge kuchezwa andika sereche gore rino nekamboa kakange kari mumepo kambo kanote dzidzane vakuru nguva dziri kufamba dziri pagumi nezvidimbu makumi arongo muno nezvepfemba mwedeziora zve 49 minutos tiri kufambira mhiri simudza dzimbo dzatauya nadzo pamwe chete kusvitsira izvo zviri mudura redu mushure mekamboa kakakaridzwa ngemuimbi uyu wainge ari mudariro ndiri kutaura ngemuimbi kasereche gore rino iko zvino izvi ndoenda kunosimudza kambo kakaridzwa ndiAfromingo anova zvakare muimbi wemunyika yemosambique chitunzira kambo aka kare kuuya mumhepo kuteerera kwenyu ngakurambe kwakadaro.

Radio Mosambiki misoro provinsia yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo.

Flamingo nengomeke musachwanya vana ngokuti tiri pano inini pano kuguma hangu kuzovhakacha ndinopinda ngokuti vantu vakagumirwa ngowapfumba pamuzi pasina zvakanasa kugwinya zvakabamba vantu kupera kugodora zvivana. Flamingo akati musatya henyu musagodora zvivana, inini panaparangu izororo andigari.